0: Pragnę tylko ciebie widzieć, więc
1: może daj mi znać. Chciałbym wiedzieć, zanim już do...
2: W Ukrainie 12 noci. Janda.